0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Siódmego września papież odwiedzi sanktuarium maryjne w Dżanatcano. Koreańczycy spodziewają się miliona uczestników podczas Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Arcybiskup Sydney przestrzega przed eutanazją na telefon. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Jak poinformowała prefektura Domu Papieskiego, 7 września Leon XIV uda się z jednodniową wizytą do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Dżanatcano, tego samego, które odwiedził tuż po swoim wyborze na stolicę Piotrową.
2: Liczące około 5000 mieszkańców miasteczko, położone niedaleko Rzymu, ma szczególne znaczenie dla Ojca Świętego, bowiem od XIV wieku zamieszkuje je wspólnota augustianów, opiekująca się tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. To właśnie w nim, w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Leon XIV odprawi mszę świętą i spotka się z lokalną wspólnotą. Reprodukcja tej maryjnej ikony towarzyszy Ojcu Świętemu między innymi na pokładzie samolotu podczas jego podróży apostolskich.
1: Światowe Dni Młodzieży w Korei będą cennym doświadczeniem dla całego Kościoła. Tak o spotkaniu młodych, które po raz pierwszy odbędzie się w kraju niekatolickim i po raz drugi w Azji, mówi Aleksander Bote z Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia.
3: W
2: rozmowie z mediami watykańskimi pracownik Biura do Spraw Młodzieży zapowiada, że organizatorzy spodziewają się nawet miliona młodych uczestników. Choć szczegółowy plan głównych wydarzeń, a nie obecność Ojca Świętego, nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, bo te zapewnia, że plan nie będzie odbiegał od poprzednich edycji, kiedy to uczestnicy spotykali się między innymi na katechezach, drodze krzyżowej, wieczornym czuwaniu i mszy świętej z uzesłania. Zachęca, aby na spotkanie z kulturą koreańską i kościołem w Azji patrzeć jako na wielkie ubogacenie i tak samo myśleć o cennej obecności młodzieży z różnych stron świata, która spotka się w Korei w sierpniu przyszłego roku.
1: Arcybiskup Sydney Anthony Fisher przestrzega przed wspomaganym samobójstwem dostępnym na podstawie teleporady. W Australii został uchylony zakaz tej praktyki, a wkrótce prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa ma być zalegalizowane w ostatnim z australijskich stanów, w którym jeszcze nie obowiązuje.
4: The experience in countries like Australia, like Holland, like Canada can be instructive.
2: Doświadczenia takich krajów jak Australia, Holandia czy Kanada może być pouczające dla Kościoła w innych częściach świata, kiedy stara się on przekonywać do poszanowania i ochrony ludzkiego życia. Przykładem jest obecny tutaj nacisk na tzw. telemedycynę, która w rzeczywistości jest teleśmiercią. Chodzi o wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, aby umożliwić ludziom eutanazję bez poważnej konsultacji z lekarzem, bez tego, by jakikolwiek lekarz kiedykolwiek ich zbadał, czy nawet porozmawiał z nimi o tym, jakiej rzeczywiście potrzebują opieki. W żadnej innej sytuacji nie wyobrażalibyśmy sobie umożliwienia komuś dostępu do silnych leków bez wcześniejszego spotkania z lekarzem. Tymczasem tutaj, kiedy chodzi o pozbawienie człowieka życia, pojawia się nacisk, aby takie leki były dostępne bez osobistego spotkania z lekarzem.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak w każdą niedzielę pozdrawiamy Państwa z placu Świętego Piotra, gdzie już za chwilę rozpocznie się południowa modlitwa Anioł Pański, której będzie przewodniczył Ojciec Święty Leon XIV z okna Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Przy tej okazji przypominamy też, tak jak to widać na ekranie, że po lipcowym odpoczynku Ojciec Święty zakończył już czas wakacji i powrócił do regularnych spotkań z wiernymi. I tak w środy i w niedzielę spotyka się podczas audiencji ogólnych i modlitwy Anioł Pański. A w nadchodzącym tygodniu tych spotkań będzie jeszcze więcej, bowiem w najbliższą sobotę, w którą obchodzimy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która we Włoszech jest dniem wolnym, Ojciec Święty uda się do Castel Gandolfo, a więc do miejsca, w którym odpoczywa w każdy wtorek, ale też w czasie letnich wakacji. I tam w sobotę o godzinie 10 będzie przewodniczył mszy świętej w kościele parafialnym świętego Tomasza tuż przy Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo, a następnie w samo południe właśnie stamtąd poprowadzi sobotnią modlitwę Anioł Pański z racji na uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego. Także tych z Państwa, którzy będą w tych dniach we Włoszech, zapraszamy szczególnie do Castel Gandolfo i oczywiście stamtąd będziemy dla Państwa transmitować zarówno mszę świętą, jak też południową modlitwę. A jeszcze wcześniej, bo w środę 12 sierpnia Ojciec Święty spotka się z wiernymi tutaj na placu Świętego Piotra podczas audiencji ogólnej. Na tę chwilę zapowiedziana jest ta audiencja właśnie na placu, natomiast zachęcamy do tego, żeby sprawdzać aż do ostatniego momentu na stronie vatican.va aktualizację w kalendarzu, bowiem być może ze względu na wysokie temperatury ta audiencja zostanie przeniesiona czy to do Bazyliki Watykańskiej, czy to do Auli Pawła VI. W sierpniu na papieskie audiencje nie obowiązują jakiekolwiek wejściówki, wystarczy przyjść wedle kolejności zajętej w kolejce na plac Świętego Piotra, czy też do Bazyliki będzie można wejść. A już za tydzień, tak jak w tym tygodniu, w samo południe również Ojciec Święty będzie modlił się z wiernymi na placu Świętego Piotra przed w samo południe modlitwą Anioł Pański. Ten czas sierpniowy, chociaż jest czasem wakacyjnym, to jest też takim okresem, kiedy Ojciec Święty szczególnie często zwraca się do nas jako wiernych z różnego rodzaju przesłaniami, a czyni to przy okazji swoich podróży, które odbywa w tej chwili na terenie Włoch, ale wkrótce rozpocznie też podróże zagraniczne. Przypomnijmy, że tylko w tym tygodniu Ojciec Święty odwiedził Asyż. Tam spotkał się z młodzieżą, która uczestniczyła we franciszkańskim spotkaniu młodych. To spotkanie zostało zorganizowane z racji obchodów 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu. I oczywiście te przesłania, które Ojciec Święty kieruje podczas tych konkretnych spotkań, są adresowane do nas wszystkich i też zachęcamy Państwa do tego, aby do tych słów Ojca Świętego wracać. To także jest nasz znak jedności z Ojcem Świętym i jedności z Kościołem Powszechnym. A można je znaleźć w pełnym tłumaczeniu na język polski na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej, vatican.va, a w streszczeniu i omówieniu na język polski także na stronie mediów watykańskich, vaticannews.va/pl, gdzie Państwa serdecznie oczywiście zapraszamy. Już jeszcze w tym tygodniu, już zostało to ogłoszone, w tym miesiącu, przepraszam, Ojciec Święty uda się z wizytą 22 sierpnia do Republiki San Marino, a także do Rimini, gdzie będzie się odbywało spotkanie międzyreligijne, międzynarodowe. Stamtąd również możemy się spodziewać papieskich przesłań, papieskich słów, które warto śledzić. A już teraz widzimy Ojca Świętego w oknie Biblioteki Pałacu Apostolskiego, a więc wysłuchajmy pozdrowienia i nauczania, które przygotował na dzisiejsze południe. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Ewangelia mówi nam dzisiaj o Jezusie, który na jeziorze galilejskim przychodzi do uczniów pośród burzy, krocząc po wodzie. Po cudzie rozmnożenia chleba i ryb, nauczyciel przynagla swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wypłynęli na jezioro, podczas gdy on sam udaje się na górę, aby się modlić. Daleko od brzegu uczniowie zostają jednak zdani na łaskę wiatru i z trudem posuwają się naprzód. Po doświadczeniu sukcesu, kiedy byli uczestnikami cudownego znaku, teraz stają się bezradni i przerażeni wobec groźby fal i przeciwnego wiatru. Pod koniec nocy Jezus przychodzi do nich po wzburzonej wodzie, a oni przerażeni biorą go za zjawę. On jednak mówi do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Obecność Pana wszystko zmienia. Piotr potrafi nawet uczynić kilka kroków po falach w jego kierunku. Potem jednak ogarnia go lęk, zaczyna tonąć, a Jezus go ratuje. Kiedy zaś nauczyciel wsiada do łodzi, burza ustaje, a wówczas z serc uczniów spontanicznie wypływa wyznanie wiary. Prawdziwie Ty jesteś Synem Bożym. Aby dojść do tego wyznania, nie wystarczyło im być świadkami cudu, ani odnieść sukcesu w oczach ludzi. Musieli oni przejść przez doświadczenie własnej słabości i prawdziwie rozpoznać w niej obecność Boga. Tylko w ten sposób mogli naprawdę otworzyć oczy i otworzyć serce na Jego bliskość, odnajdując pokój nawet pośród burzy. Pewnego dnia, jakiś czas później, Jezus powie do nich: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, nawet gdy powiecie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, tak się stanie. I właśnie tego doświadczyli na jeziorze. Pokój Chrystusa, który wcześniej modlił się na górze, dotarł do nich pośród szalejących wód. Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił, a zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i pomimo podejmowanych wysiłków, wydaje nam się, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą przyjmujemy Go do łodzi naszego życia, poprzez modlitwę, poprzez sakramenty i poprzez słuchanie Jego słowa. W Nim odnajdziemy pokój, odnajdziemy światło i siłę do naszej wędrówki. Niech Maryja pomaga nam żyć w ten sposób, z pełnym ufności zawierzeniem Bogu. Ona, która została nazwana błogosławioną ze względu na swoją wiarę. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
2: Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Amen. pro fidelibus defunct.
0: Vindencji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: I continue to follow with concern the tragic situation.
1: Z niepokojem nadal śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid, wyrażając moją duchową bliskość ze wszystkimi mieszkańcami tego kraju. Ponawiam mój apel do osób sprawujących władzę, aby zagwarantowano korytarze humanitarne dla ludności cywilnej. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wszelkich wysiłków, które zmierzają do doprowadzenia do natychmiastowego zawieszenia broni. Módlmy się, aby Pan wspierał tych, którzy cierpią, aby przemieniał serca tych, którzy sieją przemoc i aby obdarzył wszystkich długo oczekiwanym pokojem. Wciąż napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych na Ukrainie i w Rosji. Mają miejsce kolejne tragiczne wydarzenia, a w zasadzie jest ich coraz więcej i powodują one coraz większą liczbę ofiar cywilnych, wśród których są także dzieci. Zapewniam o mojej bliskości wobec rodzin ofiar, wobec rannych i tych wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. W obliczu tak wielkiego cierpienia odnawiam mój gorący apel, aby przestrzegano prawa humanitarnego i aby po obu stronach doprowadzono do zaprzestania ataków i przestrzegania prawa humanitarnego, tak aby nie były już atakowane cele cywilne. Wojna prowadzi jedynie do kolejnych wojen i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i uczynić miejsce dla dyplomacji, dialogu, tak aby otworzyć drogę ku pokojowi. A teraz witam też także Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów pochodzących z różnych krajów. Wśród tych pielgrzymów są też Polacy, co widzimy po flagach. W szczególny sposób pozdrawiam młodzież ze wspólnoty Świętej Marii Magdaleny z archidiecezji Mediolanu, którzy przybyli tutaj drogą pielgrzymkową Via Francigena ze Sieny do Rzymu, a także skautów z Jenny, którzy mieli swój obóz na wzgórzach wokół Rzymu. Pozdrawiam też młodzież z Pernumi, z diecezji Padwy. Obecność tak wielu grup młodzieżowych, którzy decydują się na to, by spędzić część swoich wakacji na spotkaniach formacyjnych i na budowaniu przyjaźni, jest znakiem przyjaźni, jest znakiem nadziei. Tak jak stało się to podczas spotkania młodzieży franciszkańskiej, z którą mogłem się spotkać, miałem tę radość w miniony czwartek w Asyżu. Wszystkim Wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, którzy mnie słuchacie, pragnę przypomnieć, że w tych dniach kalendarz liturgiczny przedstawia nam wyjątkowe, niesamowite postacie świętych kobiet i mężczyzn i zapraszam Was do tego, aby lepiej te osoby poznawiać. Są wśród nich wielki święty Dominik, założyciel zakonu braci dominikanów. Dziś wspominamy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein, karmelitankę zamordowaną w Auschwitz i współpatronkę Europy. Jutro będziemy wspominali świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła Rzymskiego. Pojutrze świętą Klarę z Asyżu, która porzuciła dostatnie życie, aby pójść za Jezusem ubogim i pokornym, idąc za wzorem swojego rodaka, świętego Franciszka z Asyżu. Drodzy młodzi, pozwólcie, aby zachwycili Was ci wyjątkowi świadkowie Ewangelii. Dziękuję wszystkim za Waszą obecność i dobrej niedzieli. Niech żyje papież, krzyczą zebrani na placu. A dzisiaj Ojciec Święty wyjątkowo długie pozdrowienia skierował do nas po modlitwie Anioł Pański, poruszając w niej kilka ważnych tematów, przede wszystkim te tematy międzynarodowe, Ojciec Święty odniósł się do tragicznej sytuacji, która nadal trwa w Sudanie, gdzie brakuje interwencji międzynarodowej, która doprowadziłaby do utworzenia korytarzy humanitarnych i zawieszenia broni. To właśnie o te dwa działania Ojciec Święty prosił wspólnotę międzynarodową i rządzących, a wszystkich zachęcił do modlitwy o osiągnięcie pokoju w tej części świata. Następnie Ojciec Święty nawiązał też do sytuacji na Ukrainie i w Rosji, gdzie ataki przyczyniają się do coraz większej liczby ofiar cywilnych. I tam również Ojciec Święty prosił o modlitwę, prosił o zakończenie walk, o to, aby zrobić miejsce dla dyplomacji i dialogu, aby otworzyć drogę ku pokojowi. A następnie Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży, doceniając to, że młodzi ludzie decydują się na to, by część swoich wakacji poświęcić na pielgrzymki, na spotkania religijne i formacyjne. Zachęcił ich do tego, żeby przyglądali się, inspirowali postaciami świętych, których w tym tygodniu Kościół będzie wspominał, a dzisiaj jest to chociażby święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, związana z Wrocławiem, tam się urodziła, tam ostatni raz była widziana przed męczeńską śmiercią w Auschwitz. Te wszystkie papieskie zaproszenia, te inspiracje mogą Państwo znaleźć, sięgając do oficjalnych tekstów na stronie vatican.va, na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl. A już teraz życzymy Państwu błogosławionej, dobrej niedzieli i zapraszamy w najbliższą środę o godzinie 10 na transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jezus nigdy nas nie opuszcza, jeśli zaprosimy Go do łodzi naszego życia, przypomniał Leon XIV, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i pomoc wspólnoty międzynarodowej w osiągnięciu pokoju w Sudanie. Ojciec Święty zwrócił się też do ludzi młodych, dając im szczególne zadanie na najbliższy tydzień. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Pomimo wysokich temperatur, wiele osób przybyło dziś na plac Świętego Piotra, by w samo południe wspólnie z Ojcem Świętym modlić się modlitwą Anioł Pański. W swoim rozważaniu papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o Jezusie przychodzącym do uczniów podczas burzy na jeziorze i wskazał na aktualne przesłanie tego wydarzenia.
2: Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił, a zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i mimo podejmowanych wysiłków wydaje się nam, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą Go przyjmiemy do łodzi naszego życia.
1: Papież wyjaśnił, że dokonuje się to poprzez modlitwę, sakramenty i słuchanie Słowa Bożego, a owocem zaproszenia Chrystusa do swego życia są pokój, światło i siła do codziennych zmagań. W tradycyjnych pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy Leon XIV dużo uwagi poświęcił trwającym na świecie wojnom.
3: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
2: Nadal z niepokojem śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid. Wyrażając moją duchową bliskość całemu narodowi, ponawiam apel do władz o zapewnienie ludności cywilnej korytarzy humanitarnych. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni.
1: Papież nawiązał też do wojny na Ukrainie i rosnącej liczby ofiar cywilnych.
2: Jestem blisko rodzin ofiar rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Wobec tak wielkiego cierpienia ponawiam gorący apel o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju.
1: Z okna biblioteki Pałacu Apostolskiego papież zwrócił się też do ludzi młodych, zwłaszcza do tych, którzy część wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
2: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wczoraj wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Dzisiaj świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Jutro świętego Wawrzyńca. Pojutrze zaś świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jezus nigdy nas nie opuszcza, jeśli zaprosimy Go do łodzi naszego życia, przypomniał Leon XIV, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii. Papież zaapelował o zakończenie wojny na Ukrainie i pomoc wspólnoty międzynarodowej w osiągnięciu pokoju w Sudanie. Ojciec Święty zwrócił się też do ludzi młodych, dając im szczególne zadanie na najbliższy tydzień. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Pomimo wysokich temperatur, wiele osób przybyło dziś na plac Świętego Piotra, by w samo południe wspólnie z Ojcem Świętym modlić się modlitwą Anioł Pański. W swoim rozważaniu papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o Jezusie przychodzącym do uczniów podczas burzy na jeziorze i wskazał na aktualne przesłanie tego wydarzenia.
2: Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił. A zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i mimo podejmowanych wysiłków wydaje się nam, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą Go przyjmiemy do łodzi naszego życia.
1: Papież wyjaśnił, że dokonuje się to poprzez modlitwę, sakramenty i słuchanie Słowa Bożego, a owocem zaproszenia Chrystusa do swego życia są pokój, światło i siła do codziennych zmagań. W tradycyjnych pozdrowieniach po zakończeniu modlitwy Leon XIV dużo uwagi poświęcił trwającym na świecie wojnom.
3: I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan.
2: Nadal z niepokojem śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid. Wyrażając moją duchową bliskość całemu narodowi, ponawiam apel do władz o zapewnienie ludności cywilnej korytarzy humanitarnych. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni.
1: Papież nawiązał też do wojny na Ukrainie i rosnącej liczby ofiar cywilnych.
2: Jestem blisko rodzin ofiar, rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. Wobec tak wielkiego cierpienia ponawiam gorący apel o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju.
1: Z okna Biblioteki Pałacu Apostolskiego papież zwrócił się też do ludzi młodych, zwłaszcza do tych, którzy część wakacji poświęcają na formację duchową i budowanie przyjaźni.
2: W tych dniach kalendarz liturgiczny stawia przed nami kilkoro wspaniałych postaci świętych mężczyzn i kobiet. Zachęcam was, byście lepiej ich poznali. Wczoraj wielkiego świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Dzisiaj świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Jutro świętego Wawrzyńca. Pojutrze zaś świętą Klarę z Asyżu. Drodzy młodzi, dajcie się porwać przykładowi tych wspaniałych świadków Ewangelii.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.